co uchłekać wczorą. Zaraz ludarą jest zaną gadza. Zubak i jest on ta zasadą panna. Feel the roof, smell the truth. Bądź jana kiczok. Oto my góry hedu ci tu my pęczana. Czuć czasu czu na gonu na ujdź jana. Tam jest barter. To serdem te.